Więc płodu, a więc kupę de kel. Argentyn. Ty bain frère. Argentyn.